Dosać mięcino popeczyć je mnohaj, aż to chcemy dżęcniszemu wiedru riec się dżęca, gdyż iżo raz na żywy slibro doma poladali 15 stopniów pokaza runiewie salowie w niebyczicach runie tak, a gdyż w nosaczicach doma tam też 15 stopniów runie żywy slibro pokaza. Dżęca smimy so, gdyż zaso na pełny swunczny dżyn weselić, ale nie budzi cyle tak paryczkaś w minionych dniach w maksymalnej szpicy hodnotne zaliezu na 24 stopnie, jutrzejsza sobota te 24, no haj, aż to dobi mnie rec, ta niedziela, no ta budzie za so skiery, horca tež pełno słończna 33 stopnie, po takim rozżonować leczo na żaden pad jeszcze nie budziemy. No a k tomu witamy też dżęsniszy hudźmy przelak. Veronika Rachelic spiewa jeszcze w tutaj pochodzinie. Andreas Picking runie tak. Podolu a moru a słońcu. A Maria Matsyna.

0: k našestje. Veronika Rafalic spěwaše, a hodně nětko. W lecznym dołowym czasu sobie postuli hudźbnik też swój instrument do dołowa za, żeby prawidłownie zuczować, albo samo też w dołowu ustupić mu, no haj, albo też znano k zabawie z gitaru. Instrumenty do leta dwa za, wszakie przeco wiesta tortura. W internecie nadejdziecie tuż to video a w obrazu skuncowanych instrumentów, dokąd so prawie transportowali niesu. To, co ma so też w przychodzie polepszyć, Mini Semanetuška.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Słuchaj rozsożno svět, smuči so, kiego časa še je.
3: Budyski hudźbnik Lex Hendrickson je ve rozmowie vo šelakorych doživinjach s instrumentami ve letadle a na letanišću povedal. Naprzykład, zo je przy wystotnej kontroli raz gitaru z instrumentowego kofra zaczdobiał, dokaż by 2 cm przedłucha. Stupiwszy do leta dwa pak, miesze ju zaso zapakować, dokaż by przekonczkojta a straszna. Tak może so zimajo rec, zo so instrumenty stajnie jeszcze raz separatnie kontroluja. Zo so wystotne kontrole z tym drudy wiecznie czanu, a zo ma personal wieste przedsudki hućnikam naprzeczo. Bo wiesz, to su hižo šitko widzeli. Tež Jozef Donat, trompetar skupiny Holaski, stajnje zaso ze svojim instrumentom napadnje.
4: Ja nie jestem ženi žane vulke ušparane mil, ale ja som šetcen kandidat, gdyž tak rec potom tun takista, šče mo jeđe do separatnej kontrole, gdyž se potom tak rec tun personál mi praša, što mam ja subu. Ja znam sem ti dobro, gdy sa des tun trompetu upakovač a pokazat za ten instrument, a za to nie je ničo strašne.
3: Hač runješ je so mjestem na to přihotoval?
4: Sem pa hižo v předpolu si skazal najprej, da jenu jenu menšu trompetu za také jizby. Ta takrec funguje, kaž ta ulka je nož jo jasne menša s tem, co da ona lohšo sobu zač do vačoka a tak.
3: Tak može svoj instrument sobu horje do kabine zač a vjestiš o transportovač. Tež pola gitaru to hišče tak dže. Vječe instrumenty, kaž napríklad kontrabas, pak maja so přeco deleka do ruma za vjezvo dač. Tam pak wopsti strach, zo so instrumenty wopškodzi. Čelake letanske toaršnosće miachu hižo svojske regule za viesty transport instrumentov zasadnje regulowane to pak dotal niebie. To ma so netko zmienić. Nowy zakoń EU předvidzi jednotne riadowania przy transporcie instrumentov, bez wulkich přidatnych kosztov. Tak moža so instrumenty napríklad na přidatne kniwane miestno ve kabinie sadzić. Tež za rum za vjezvo maja nowe regule płacić, tak zo moža so instrumenty viesčišo transportovač. Byrnješ nowe regule hakle od 2027 płacili, vitaja nemske hudźbne zjednočenstva a orkestry nowe zakoń netko hižo a vočakuja z toho lepšu pravnisku viestotu ve pađe vopškodženja.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
0: Szymon Heduszka je nam powiedał o regulach, gdyż chcecie instrument, co budo lita dwa zacz. A so tu a tam za cywu EU jednotliwe prawa planowane. Dobranie przyje serbski rozwoz. Cimieńczyny pobiedl k naszej.

0: Nadejdźeće zbožo ze serbskim rozhłosom na przykład na uši na po 6 rano.
1: Serbski rozhłos. Po jeszcze. W studiu Benno Šołta.
2: Dobranie. We wjacore serbskich gminach lica staršiski přinožk za pěstowanie žłobik a hort zwyša. Přičina su stupace košte za personál a udržovanie. Tak zmeja starši za kubanie dzieci Ralbicach od 1. oktobra ze 172 eurami za cyłodniowskie miestno pěstowani 15 euro viac płacić. Přinožk za žłobikarskie miestno stupa od 23 na 324 euro. Krušicach zmija od septembra nowe popłatki za pěstowanie a žłobik, tam płaci cyłodniowskie miestno potom 166 euro, tež u pěstowaniach gminy Pančice Kuku popłatki lica přiměria. We Wojerecach může bydlenotwarska towaršnosť prózdnej blokaj w Nowym Mieście zanirować. Spočatnie cichu domaj zwotorać, w obydlero pak bychu so za wukowanie štvorče tak menovaného VK1 zasadzili. Nietko je bydlenotwarska towaršnosť dostała spěchowanske peneze, s kotrymiž môža nimale połecu trebnych 14 milionów euro za zanirowanie zapłacić. Blokaj z dohromady niedźe 100 bydlenemi dostane tej lifte a moderne tepenie. Tež wonkone areál ma so porenčić, twarske dźěła chcedźa k letu zahajić, modernizowanie ma 3 leta trać. Na letanišću w Litoniju zahaja so dźensa 22. budeske letanske dny. Litarske kluby z regiona a z cyłeje Sakskeje prezentuje tam mez druhim historiske letadła, na przykład jak 52. Ze sowjetskim treningowym letadłom su so od 1970 let generacje pilotów wukubowali, dohromady budzie niedźe 30 maszinowe wustajence na letanišću widzieć. Z mnohimi poskićeja tež kołolety za wopetowarjow. Za letanske dny su tež leca zase wosebite busy a šatle organizowane, kotrež kóždu hodinu darmotne ze všelakich stacijow mešće do Litonia jezdźa. Połnje wobsadźenje smolarec knijany w budyšinie je čera ludowe nakladnictwo domowina premieru knihy Dotkania svědčiło. Nie winuje so básnik Milan Rábal mez druhým svojim koreniam a rodnemu mestu, serbským básnikam, doživinjam ve Vúžice a svojemu počaji knihy. Nimo Rábala čitachu tež viacery serbsce autorojo a autorky básnie českého přečela Serbov z Varnočic. Milani Rábali spošči so 2023 myto domowine za wúrjadne zasúžby za serbstwo. Mez wobdźelnicami a wobdźelnikami mezenarodneho letneho kurza za serbsku rěč a kulturu je lica zajim na rěčnym certifikáče horne serbsčiny vo sebe wulki. 23 serbsčin wuknjacych je so rozsudźiło pruhowanje na jednym z 5 rěčnych niwowow A1 do C1 absolovać. Čera měchu pisomne pruhowanja a dźensa złoža ertne pruhowanja. Certifikowanje poskića rěčne centrum Vitaj. A to bych u naše pošte, když namakače na naše internetové strone a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Podobne zajšem na možnosť skoro prajč. Svonce bude na kúže patne, že pak celé tak čo po denca 24 do 26 stopňu tu ohny v Užice v ostane sucho. Vecik zase ze severo zapada duje a tak aj nekotro močoky k tomu, čo zno videli a upravi ničo nového. Přichodne dny potom podobne a nedelu trošku čo plišo bude tak znamenča netko prognoze upadaja.
0: Na pučach sonča nestava dobru jezbu do džencnišeho rania, kiba mače hišče dovol planované a startuječe dženca s automobilom abo s kolesom. Dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: Na času jo, cipo na pučestiš.

0: 5 minut do 6.
1: Nabožne słowo.
0: Magenta Margot Bulank Paszka ze Suszec pola Haslova.
2: Drudy pytamy wujkę z Bożo. Wosebite wokomik, kotre szitko przemieni. Tola husto leży to najdrohotniejsze dawno przed nami. By wotowrenie w utrobie, dobrej rozmowie, albo w ciszynie nowego rania. Spokojność nie nastanie przez to, co szitko mamy, ale przez to, co się to ważimy, co już tu hiżo je. Dziakunosz wotoruj naszej boczy za małe dziwy szczytnego dnia. Wona nas na to dopomina, co je każdy dzień da, z nowymi możnościami, nadzieją a zetkaniemi. Lubość nie pokazuje się jenoż we wujki słowach, wona je żywa w małych gestach, w posmiewku, w kieczulim przyposłuchaniu, w pomocnej ruce albo w sprawnym sem za tebie tu. Štož ľuboš dále dáva, zčini svět svetlejší. Za druhých, ale tež za sebe samého. Stano bereme se dženca v okomik kvíle. Vedom je pozastač, nic, zo bychme natolali, štož pobrachuje, ale na to, štož naše živinje bohate čini. Šako namaka, džako na vútroba tež na šidných dňach, nevšidne přičine k veselu. Při vám šitkým dověru. Wotorene voči a wutrobu, kotraž ľuboš dari a ľuboš přijmuje.
0: Premarko Bulank Paška ze Sušec pola Haslova venadoko a zamovitosti bačoňskeje v osade.

0: www. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
1: Albert Camus je ze swoimi myslemi o absurdnym swójsku filozofiju stworił. Z romanami kajś Cuzy a Mur je se Nobelowy myto zasłużył. Je so francuski rezistant sprzeciwo nacijam zasadżował, je neprawdu a nesprawnosće swojeho czasa szwikał szojedne haci przytym ze swoimi zjaskarami rozkida. A, štož ljedma nichtu vie, bun by pše dokładne 90 letami Budešin opytał a o tym nekotre krótke linki napisał. Lecze 1966 by młody Camus krótko po studiu z manželskej po Europie popuču. Austrijska, Nimska, Česko-Słowakska, Italska, to bychu nekotre kraje, kotrež staj opytałoj. Nebe pak to žana lohka jizba. Manželstvo by krize a bieł jizby doskončne zrešči. K tomu dožiwi Camus jako lewicarsce nastajeny čłowek nacionalsocializm namiestnie. Jednym liście by samo przeczyli pisał, zo przyjedzie runie z Niemskie, gdzie szo za hidu smerdzi. Z tutych jeho listów wiemy, zobie so z początku augusta z Prahy do Dreżdżan, a o tam dale do Olomouca podał. A niedzie popuczu, jedre Budyszin opytał. W tym pak jenoś zażnym dżęca ledma w obkiczbowanym eseju czytamy. Naspomni gotiski kierch o Budyszinie, a kaksu jemu tam modre rańsze niebio, a jaskrawe czerwene granie napadnili. To je szo. Ladajo na gotiski kierch o możemy dresto ukadzieć, zo je Mikłaś kłopytał. Hacz by jemu przytym niż to serbskie napadnęło? Dosponie ze zjawnoście bu serbszczyna dżehakle 1907 utłoczena. A narówne napisy na Mikłaszku su tak a tak wostali. Kusk Niemscy by un mo, a krótko do toho by Praze. Mo potajk im być, zo by jemu z najmniejsza dwuryczność napadnęła. Za sytuację mniejszyną bieszak sensibilizowany. 1913 był tedyszej francuskiej kolonii algierskiej jako syn kudeju francuskiego upuczowariu narodzeny. Znaje się dwuklasową towarzność kolonii równie tak, jak potłoczowanie mniejszyną na kraju, o czymś by jako żurnalist nadrobnie rozprawiał. A acz również tylko o Budyszynie pisał niebie, wiemy, że opyta Albert Camus w augustie przed 90 letami Sprewine miesto.
0: Wieda, wiedomosć a wunamakanki.

0: No hej, to ja tež prieduju, kujšte tydzień te sam se pošu, keď bujče, ne činče nidže nikom, z nikim nidže nešto, zo nidže nešto odmojče, a čera sem ja sama na tajki, hek, ja praju raz nimste nuc panova. W obrocie ja sam dostała jedną informację przez WhatsApp, a potem też, co mam proszę ze sprostu odwosować za jedną małką modu sportowczu.
1: Sam też dostał.
0: Ty też dostał modu sportowczu. A ja nie jestem do praszenia stajła tutaj WhatsApp, dokąd się tutaj WhatsApp od jednego, jara dobrego, służbnego kolegu przyszła, kiedyś pola serbskich kolegów RBB działa, też za niemskie kolegi RBB, a tam się ja nie jestem za tym praszała, hać to w obrocie prawe albo nic, a sem tam za tu małku nalu mi se zdała, albo nadiu, albo jak ona ryka się odwosowała. Ja sem to činiła. A ani byle godziny pożdzi, że bez bryle kaś to jo, wieczo jednaczyś. Sem tam chore klikła, a na to sem tam dostała od mojego kolegu 10 minut, męczynu, a byle godziny pożdzi, że Diana, proszę, to nie od mnie, mój handy, albo mój WhatsApp kanal jest to niekak haj knaknu.
1: A tu sam snu pojeste, a pan tež dostal, keď bo nic odmovič, na to nic reagovač, to by vážne, takže to sú emrúne tene možnosti, že sa to potom tež stajne zase dále rozšíri, že ty tam sú odmovie, že môže sa stať, že zvieza netko přes tvoj kontakt, ďalšie dostanú také informácie. Možnosti sú však netko tak mnohostronské, keď sme tež prvúne podľa policie slyšeli. A to opravde, ja dobu tež prač, absolútne reálne úpada, že tež šo poradne ščinené, ale to mestom, kaž prane, šo celý jedno rodžo, to môj spíšne zestaječ, a potom oni majú tvoje e-mail, tvoje telefóny, niske číslo, môže kaž prane šipším, či na túte dáte. A to jo, vieso pon, no, jara vele.
0: Po takým mieli vám Grimichova postčele jene naprašovanie, odvosujče za malku nálu.
1: Odvosujče za tebe, za te tónieš, najlepša tónohka.
0: Takaj Maxi Gnauk, taký flikfak, prošu, nevojčinče, môžete to na to vieza ladač, ale nidže ničo hore kliknič, prošu, ja vás náležne, prošu.
1: A žane dáte rozdávať, že šo nešte si vieš, čo
0: to dostane. A žane dáte rozdávať. Čiže nesem činila na zbožo, ale sem tam nedživajce to hore klikva, no, za tú malku nálu, na ja. No a minčenské, no nesat jen spanova. A jenož, dokež je ta povesť opravdu od jednoho kolegu přišla, kotrahož ja 30 let znaju. A on praj,
1: tak to jo.
0: Odvosuj prošu za moju nálu.
1: A to je vizor tom problém, že z takých kontaktov to dostane.
0: Mm-hmm. Džasač menšinou po naposled mech, keď bo prošu.

0: Rimčini, jeszcze potem je cywilki na sedom. Nie wszedne dowolowe dożywienia. Runie w lecu, szak niczo ręczonego nie dała, hać wszednemu dnie wuczeknieć, a niż to nie wszednego zborać. Runie to myślę, że się też Jan Rucha ze zdzieri jakieś cysze kiedyś w uproszu. Tekanc jest od jednej przeczelki, a to też kiedyś w wyrudnych horinach.
1: To by się nasz plan, a dokiż o to przy lochko so z autem tam dojeć, co ci przeczele a ja wujku klamą mieli, a su prajeli, ludzio, my z mopetach jedziemy.
2: Tak po takim przedowzacze Jana Ruche ze zdziery. Kajke strapacy to su, a kajko dördom deju ich oczakuje, wosyby dyż za mopedom jeszcze połne przypoje szak czynieś, szak su hakle popuczu dożywili.
1: My smy przez 4 dny od zdziery do kamienic a zaso ruczajili. Doromady bychu to skoro 350 km na mopetach przez Dreżan, Freiberg a naszą rianą w okolinu tu w Sakskiej.
2: Tak prawie do rudnych horinów pak jeli nesu, su za kamienicu na hore Rabenstein przenocowali, ale to szak je też iżo narocznie dosć za takie mopedy.
1: A ja iżo widzę, ka siedzicie runy prede radia a si myslicie, oje, tu te stare maszyny tola nudom rozliczę ja. Jak chcecie da so z tym starym cajkom do kamienic dojeć?
2: No a potem też za so roczo. Na prynjej etapie do kamienicy szak nie su przedobre wiedro mieli, skiere panca te bieše. A su mopedy to utrali?
1: K naszym zbożom miachmy jenoś dwie przestawce, kiś nie su zaplanowanej byli. Z prynom joso jeden wopróć puknu, a dybachmy jenu zapalnu switchku minić, kiś joso skoncowała.
2: Rabenstein su naposled k ponedzie 7 hodinach docpieli.
1: Wone byše woprodzie krasne wiedro na zbytnoch dnach w kamienic, a my smy z grillowaniom tyž moko wulety do na przykład Augustus pokczynili, a my smy cyle jednore woprodzie rjane czas mieli.
2: Na drugim dniu dowola je ich potom przeczelka z Annaberga Buchholca wopytała, a ona mieje, że tun slubiene tykanc sobu, czegoż dla su so syła tam dele napuć podali.
1: Ja dyby wam sprawne rec, tutun tykanc jo tak dere swodzio, kajś niczo druhe. Kóždy, kiž njeho žaden džil od tutoho tykanc dostal, jo voprodži nešto skomdžil.
2: Nezapomnite, to dyrom dej tam blízko kamenice po takým za Jana Ruchu a jeho přečelu. A što vie, snano hižo přichodnú turu k Baltijskému morju planuje.
0: Nein, ja pas opraszam, lube Hulce, hat sich schon wopraut, to die ganze Zeit lata mili, aber die ja holtschki. Menschen upa wedel, kwa zivilki na zu dom.

0: Samjenske wjesnjenje su přeco jaram. Poma bliwem, Ariane, přitulne. Jeste do minči, no dosyte mich je. No haj, a njedelu po podniu maja tam přeco program z srijowanjom a bjesadu. A mje z druhim, buď tam tiež widzieć skupina line dancerku a line danceru, kiž zúčuje ve smerdžaci a dotalište ženje zjavne ustupiła nie, a to są z mini konstytucja. To jest mianujcie ta wosebita niedziela ze sprynnym zjawnym ustupem. Jedna ze sriowaków je Angela Matieszczyna, a nazwu czołaka skupiny je, kiż stajnie też za nowymi rejemi sledzi, Lilo Bulankoa.
1: Ja przece po YouTube poladam, tak mi te ideuje pon daledam.
2: To też mi byli na nauninach, nie bojen diamantnek was. Ale jak nie na świecie na które są po nas, które z nami rewia, które są oni pan tak nas organizowali, że się uczyni.
0: No, a gdyż chcecie widzieć, jak rynie suseryje nazwuczowali, a niechacie to je skomnić, potem poladajcie tla do Sernian, tam na wiosny swiedzień. Niedzielu po południu możecie się skupinu line danceru a line dancerku wobladać na sernianskim wiosnym swiedzieniu. A ja może wam jenoś rzec, a tyż palce tłoczyć, niech so wam w ustup zeszlachci, a poradzi, aż niecie hobas skip schicklesk. No, to je tiež osobite myto, když se dlho dosť za to zvučoval. Helena Vondráčková, to tedy padal dešť.

Při tutym rytmu słowiesne swiedźenje witaja. Na przykład też do Nwesernianach. No to jeden, dwa typy rytmu, styczy moja swietłonia, a jak bądź rytmu zdale? A tu nie kusko przyjeść. To jak Weißelberg, Ingrid Rakec, też rodzina Cisco Czanka. Jedna z moich favoritów też jako Oldie a Evergreen. Andrea Spitankowa, dobra, jak już powiesz,

Poladamy na němsku służbu, kiž ludzi wukoła przy kupaniu mienujce, tak są zwieścili aktualną statystyku. Lieca w juniu miechu tylko w oporu przy kupaniu, kajż w minionych 23 letach nic wiac. 261 ludzi jestem jestem hiżo zatepiło. A no, hej, to fachucy minia trochu nieskiedźmni są też niedom przechodzą dowody skoczyli do toho, wiezo tiež najprv raz trochu wokwodnič to, što še namača nan predvava, abo tiež djeta voka nede, kde se so stupil dowody najprv raz kuso napreskač a vutrobičku vumeč a potom hakle dowody skočič. Potajkim, keď buče tiež naso a spytajče tiež na to myslič, tiež dowody dječe nidzosče cele horco ležace byli pod hovem nebjom ve največim svun a potom skočiť če núc, to môže tiež byť, za to potom sa negatívne vyskutkuje. Cimenčine ešte potom je bydlk.

0: Niektóre szkoły bieci są ze słynkimi koframi, kiszy un sobą za do dołola. Najlepiej potem też do leta dwa, a potem gdybyś też wiedzieć, hajke, ko możesz si zmachu sobą zać. Druzy za so cele inak przemysluje, a si prawa, no ja to mużu swój uczny instrument, na przykład sobą zać gitaru, trompetu, dżeto. Semana Hiduszka?
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Słuchaj rozsożno swiec, smuci so, kiego czasa się je.
3: Budyski hudźbnik Lex Henriksson je we rozmowie wo szelakorych dożywieniach z instrumentami w letadle a na letaniszczu powiedał. Na przykład, zo je przy wystotnej kontroli raz gitaru z instrumentowego kofra zaczdobiał, dokaż by 2 cm przedłuża. Stupiwszy do leta dwa pak, miješe ju zaso zapakować, dokaż by przekonczkojta a straszna. Tak może so zimajo rec, zo so instrumenty stajnie jeszcze raz separatnie kontroluja, zo so wystotne kontrole z tym drudy wiecznie czanu, a zo ma personal wieste przedsudki hućnikam naprzeczo. Bo wiesz, to su hižo šitko widzeli. Tež Jozef Donat, trompetar skupiny Holaski, stajnje zaso ze svojim instrumentom napadnje.
4: Ja nie jestem ženi žane vulke ušpara na mio, ale ja som šetsjen kandidat, gdyż tak rec potom tun takista, šče mo jedže do separatnej kontrole, gdyż so potom tak rec tun personál me praša, što mam ja subu. Ja znam sem ti dobil, gdy sa des tun trompetu upakovač a pokazat za ten instrument, a za to nie je ničo strašne.
3: Hač runješ je so miestem na to přihotoval.
4: Sem pa hižo v předpolu, si skazal najprej, da jenu jenu menšu trompetu za take jizby. Ta takrec funguje, kaj šta ulka, jenuž jo jasne menša, s tem so da ona lohšo sobu zač do vačoka, tak.
3: Tak može svoj instrument sobu horje do kabine zač, a vestiš o transportovač. Tež pola gitaru to hišče tak dže. Vječe instrumenty, kajš napšikvat kontrabas, pak maja so přeco deleka, do ruma za vjezvo dač. Tam pak wopsti strach, zo so instrumenty wopškodzi. Čelake letanske toaršnosće miachu hižo svojske regule za vjeste transport instrumentov, zasadnje regulovane to pak dotal njebe. To ma so netko zmenić. Nowy zakoń EU předvidzi jednotne riadowania przy transporcie instrumentu, bez wulkich przydatnych kosztów. Tak moža so instrumenty na przykład na przydatne kniwane miestno we kabinie sadzić. Tyż za rum za wjezwo maja nowe regule płacić, tak zo moža so instrumenty wjezdzić o transportować. Byrnież nowe regule hakle od 2027 płacili, witaja Niemskie Hućbne Zjednoczeństwa a Orkestry nowe zakoń netko hižo, a wočakuja z toho lepšu prawnisku wiestotu we padzie wopškodzenia.
1: Crescendo. Hućba krótko a słodko.
0: Jestli mi se to tež zajmuje o sobě hudžbníkov, tež našich folklornych skupinov, kýž například dobia kontrabase šlepovat, že z Budyšina, že argentinské, abo do Chiny, abo do indické šojne, že jsou potom popuču na festivalách.

0: hač ma dolnosć tam letać jelinic, na przyczynę ma niewo startować, a trud zničić. Na to spytaj raz na takim hoborskim arealu, kaj w Lipsku. To nie jest tak jedno, kaj so to trudy przedstaj, tak on praje.
1: Kiba, masz tego busowego szofera, kiż uleze, a tam brość.
0: Kopne.
1: Kopne. No, ale nie, to nie żadne, to nie jest chyba żadne, no, ale w tej sytuacji tak reagować.
0: A tak spiesznie, przecież to znaczy, ja tam, no, tam mm. zrobisz, a tam jeszcze nikt jakiś manewr startować, my jest letarne, że nic nie obszkodzi, mm-hmm. tak, also to mm. nie jest o tak, tak powiedzieć tu fachowc fizykalisty, celi jedno, zain oceli, albo z niczym tam, mm-hmm. a po nie to hotowo,
1: że. Mm-hmm. Sada męczyno do na po 8.

4 minuty do napowosemich je. Wutroba bije skupina astronauta, tež na jutroba bije z Benom napowosemich naše połysće serbskim rozwosu.

0: Na powosem ich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdcze. W studiu Benno Šołta.
2: Dobranie. We wiacerych serbskich gminach lica staršiski přinožk za pěstowanie žłobik a hort zwyša. Přičina su stupace košte za personál a udzieržowanie. Tak zmieja starši zakubane dzieci Ralbicach od 1. oktobra ze 172 eurami za cyłodniowskie miestno pěstowani 15 euro viac płacić. Přinožk za žłobikarskie miestno stupa od 23 na 324 euro. Kruščicach zmija od septembra nowe popłatki za pěstowanie a žłobik, tam płaci cyłodniowskie miestno potom 166 euro, tyž u pěstowaniach gminy Pančice Kukow popłatki lica přiměria. We Wojerecach może bylinotwarska towarzność próznej blokaj w Nowym Mieście zanirować. Z poczatnej cychu domaj złotorać, wobec ropak bychu so za wukowanie szturcze tak menowanego VK1 zasadzili. Nitko je bylinotwarska towarzność dostała spichuanskie peneze, z którymi może niemale połecu trebnych 14 milionów euro za zanirowanie zapłacić. Blokaj zdoromady niedzie 100 bylinemi dostanie tej lifty a moderne tepene. Tyś wąkony areal ma so poręczyć. Tvarske dziwace jak letu zajić, modernizowanie ma cíle tatrać. Na letaništu Letoniu zaja so dzienca 22. budeske letanske dny. Letarske kluby z regiona a cywie Zakskeje prezentuje tam mez drugim historiske letadła, na przykład jak 2050. Ze sowieckim treningowym letadłom suso od 1970-tych lat generacje pilotów ukubwali. Dohromady budzie niedzie cice či mašinowe wustajence na letanišću widzieć. Z mnohimi poskyčia tež kołolety za opytowarjo. Za letanske dny sú tež lica za sobosibite buse a šatl organizowane, kotrež kóždu hodzinu darmotne ze všelakých stáciou mieste do Letonia jezdža. Pône obsadzenie smolarec knihani Budešiny je čera ľudové nakladnictvo domovina premiéru knihy Dotkania svedčivo. Nej venuje so básnik Milan Rabal mez druhým svojim koreniam a rodnemu mestu, serbským básnikam, doživeniam ve Užice a svojmu počaji kni. Nimo Rabala čitachu tež viacori serbsce autorojo a autorky básne českého přečena Serbov z Varnočic. Milani Rabal je z pošči so 2023 myto domovine za vúriadne zaslužby za serbstvo. Mez vobdzielnicami a vobdzielnikami mezenarodneho letneho kurza za serbsku rič a kulturu je lica zajem na ričnem certifikáče hone serbšiny vo sebe vulki. 23 serbšinu vukniacech je so rozsudživo prúvovanie na jednom z 5 ričných nivou a 1 do C1 absolovač. Včera mierhu písomne prúvovania a dženca zvoža erdne prúvovania. Certifikovanie poskyča rične centrum Vitaj. Tak daleko naše povešte, kiž namakače vězo na naše internetové strony a naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Słońce już oświeci, a to co u chwilu, tak to tyżdżęca przez cały dzień wostanie niekotrym ruczok i dreso przydruża, ale to je, no haj, skiera dekoracja, się myślą. Sucho wostanie, a takie 24 do 26 stopni, nic cele tak orco, kajż zajświedny.
0: Na druhá sunčo nestáva dobrú jezbu, jazna menča tu ničo nevidžu, štož môžu vás hačiť, když ste s automopedom alebo s kolesom popúču. Když máte za nás ďalšie informácie, potom so rád ľubie přízevče 0559 1734, státo je naše číslo přes čet, ničo še šišvonio, hej, ničo so přízevni. Še dolu, šispia, na to tak, keď knapo 8, ja korigujú cí po napo 8.
1: Serbski rozwóz.
0: So, Ingrid Hakec zpěvám. Nětko, že se mi zazběrje.

so čast dwóch podóze zarodena jest, čo je rinčoho. Poladajte no raz za vašemi malinami, kotrž sú fotkiš, skiča, velere, powera. Mało cukora, oni maja tožto pak za to hudnoch mačiznu. Samo vopjena sú hudny, kiš hoďa so zvúživač čerstve abo vúzušene, jako čaj, napšikvat při zahorinja hube a jasňou.

10 po na po 8. Barowy festiwal w Radworju wita. Przez cały koniec tygodnia dżęca dżelusy z natoczenią piwa, jutrze jo potom party, pop a techno, a niedzielu rańcze piłko z kroszczanskimi hercami. Aktualne wusowanie wulatka możecie się wobladać w ARD Mediatece, jeliście minionu sobotu zapasli. Se to oryginalnie wobladać. Serniany też swiecza wiesny swiedzień dżęca za iso swiedzień z wubidżowaniem wohniowych woborów, a potom wieczo DJ Romano Piska. No a jutrze są potom wieczo też rije, a niedzielu je program. Też ze swosebite rejowanskiej skupinu. Tak wiele może iżo rec, dżęca rano są o tym iżo rečowa, no w biegu przychodnej godziny jeszcze raz na wosebite rejowanskie programy pokazam. Posledarsce Canki je jutze sobotowy hokar zarjadowanie pod motom Leto židovskej kultury, so zarjadowanie wotmeje na podwemaj wukodżowanie pousy, cioch biesadny kowo a popudniu sztyrioch koncert z Karolinu Ajkec, kiż hudzi na tereminie. A zetkanie oldtimerów przy Białockim jezoru, a to przez cały koniec tygodnia dostrze tam wutrobnie witani, a wosebitość je, zo zmieja tam też wosebite historyczne auto, mienujcy tak mienowany Melkus RS-10. To bieże jeniczkę sportowe auto, kisze so z NDR-skie czasy produkowało przez Heinza Melkusa, a niebo przychodny nan je mi husto dosć powiedał, zo je w 70-tych letach tam w Dreżdżanach sobu szrubował, a tak mienowany Ost Ferrari sobu natwarił. Dymieńczynie do cywilki na wosom. Dobranie przyje serbski rozwoz.

0: Gdyż Mierczyn Wenke so poda do swyta www, wieda wunamankanki, a sztoś so jeszcze dalszego wusledzi, potom znosy na przykład Mierczyn za dżęsniejszy dżyn tole.
1: 3, 2, 1. W, wieda wiedomość a wunamankanki.
2: Albert Camus je ze swoimi myslemi o absurdnym słysku filozofiju stworił. Z romanami kajś cudzy Amour je si Nobelowy myto zasłużił. Je so francuski rezistans przeciwo nacjam zasadzował, je nepraudu a nesprawnoście swojego czasa szwikał, szo jedne haci przy tym ze swoimi zjaskarami rozkida. A, štož ljedma nichtu wie, bun by pše dokładne 90 letami Budešin opytał a o tym nekotre krótke linki napisał. Lecze 1960 by mody Camus krótko po studiu z manželské po Europě popuču. Austrijska, Nimska, Česko-Słowakska, Italska, to bychu nekotre kraje, kotrež staj opytałoj. Neby pak to žana lohka jizba. Manželstvo by krize a biju jizby doskončne zrešči. K tomu doživi Camus jako levicarsce nastajeny človek nacionalsocializm namestne. Jednym liście by samo przeczyli pisał, zo przyjedzie runie z Niemskie, gdzie szo za hidu smerdzi. Z tutych jeho listów wiemy, zobie so z początku augusta z Prahy do Dreżdżan, a wo tam dale do Olomouca podał. A niedzie popuczu, jedre Budyszin wopytał. Wo tym pak jenoś zażnym dżęca ledma w obkiczbowanym eseju czytamy. Naspomni gotiski kierchu Budyszinie, a kaksu jemu tam modre rańsze niebio, a jaskrawe czerwene granie napadnili. To je šo. Ladajo na gotiski kierchu możemy dresto ukadzieć, zo je Mikłaš kłopytał. Hač by jemu przy tym nešto serbske napadnilo? Dosponje ze zjavnošče bu serbština džakle 1970 utvočena. A narone napisy na Mikłašku su tak a tak vostali. Kusk Němsce by un mo, a krótko do toho by Praze. Mo potajk im byč, zo by jemu znajmenša dvurečnošč napadnila. Za situacije menšinov bi šak senzibilizovane. 1913 bu tedeše francoske kolonije algerijske jako syn kudeju francoske u upučovarju narodžene. Znaješe dvuklasovu tovaršnošt kolonije runje takaž potvočovanje menšinov na kraju, vočimž bi jako žurnalist nadrobne rozpravjal. A ač runje štelko vo Budešinje pisao nebje, vieme zo vopita Albert Camus v augušče pše 1914 letami šprevine mjesto.
1: Vieda, wiedomosć a wunamakanki.

0: Bitch, mieczyno do osymich.
1: Nabożne słowo.
0: Madżęca Marko Bulank-Paszka z Suszec pola Haslowa.
2: Drudy pytamy wujkę z Bożo. Wosybite wokomik, kotre szitko przemieni. Tola husto leży to najdrohotniejsze dawno przed nami. We wotowrenie w utrobie, dobrej rozmowie, abo we ciszynie nowego rania. Spokojność nie nastanie przez to, co szitko mamy, ale przez to, co się to ważimy, co już tu hiżo je. Dziakunoś wotoruj naszej boczy za małe dziwy szczytnego dnia. Wona nas na to dopomina, co je każdy dzień da, z nowymi możnościami, nadzieją a zetkaniemi. Lubość nie pokazuje się jenoż we wielkich słowach, wona je żywa w małych gestach, w posmiechu, w kieczulim przyposłuchaniu, w pomocnej ruce albo w sprawnym sem za tebie tu. Štož ľuboš dále dáva, zčini svět svetlejší. Za druhých, ale tež za sebe samého. Stano bereme se dženca v okomik kvíle. Vedom je pozastač, nic, zo bychme natolali, štož pobrachuje, ale na to, štož naše živinie bohate čini. Šako namaka, džako na vútroba tež na šidných dňach, nevšidne přičine k veselu. Při vám šitkým doveru. Wotorene woči a wutrobu, kotraž ľuboš dari a ľuboš přijmuje.
0: To praj Marko Bulank-Paszka z Sušec pola Haslova ve nadoku a zamovitosti bačojnskeje v osade. Nedom je 4 minčine do 8.

Zodala, z čim ja započnu s tym najważniejszym wyskacz z tej wódrowny dżak z wielnym słucharjem serbskiego rozwosa, wyskacz z tej w haju, mienujcy za radworjom do wobiju smiru, tam wyskaja kiedźbu proszu. To nie hodne tam si tajke drohe wobrazy domoj skazać po takim wyskacz w haju za radworjom. A to je hudźbna pokazka do tutejej godziny, hać do 8, hać do 9. Matijas Kieslinge podla Katarina Rublakojc, budże też podla. A Ralf, bumi bozi, ladajcie no. Ja si z cowa tak wiesta nesem, hać nebi Ralf Bumibozy tež raz w Sernjanach tam na wiesnym swiedzeniu za NDR-ske czasy. To nesem se wiesta Tina Daute na kujiš de pat. Znano chcete tež po tym raz besadować, gdyż tam niedzielu sejdzie. A šalku kove, ja si zesvodzieć dače, bo som po 8.

0: godzin 15 bile k nadźewečie. Ja ci praju, mój bejmeček, nicht tu nekrane. To jo moja kry.
1: Tu nie obcie stare zlo mieste najskie.
0: Nie, tu nere jedzie. Ty by so dziwał. Nie, ale nie, to ja nie bu moja. Niko ci to činia, no?
1: Nie, to tuchy. No? Haj, haj, haj. Ale takie dzielę na auto, każ prajne do reka, zostaje jedna auto dyspozycji od jednej firmy. Wiacery se je dziela, rozdziela, gdyż je trybne, potem je zaś, a gdyż nich tu druje, trzeba posiedzieć nich tu druje za... Teilauto tutu zaotrika, ale dawa jeszcze wiele wiace, takich kiszto poskicza w budyśnie runy tutu poskicza, je przed letom aj započał. Tedy z 28 używarymi, miestom je to 8 a 70 registrowanych, a su so rozsudzili, że budzia dalsze auto tutu budyśnia stajić, że so poskic też tu może rozszerzyć. Beži to też jara dere we Zorelcu na przykład. Tam maja 5 auto z tego, po mieście rozdzielene. Tam 6200 ludzi tutu poskitk używa, gdyż trebaš albo auto za nakup, albo coś nieco większe nidzie w nakupu, a nieco holwać, a to nędzie ze swobkanymi sredkami zjawnymi. Potom se takie auto upošiš, a gdy se hoto, zase tam stajš. A za to trzeba wiedzieć też serwisowe osoby, to są praktycznie też używario, kiedyś to auto dysady zaja, ale też lada ja zaprałem, kontroluję, czy tam podku też coś, coś dobi, boć jo dość dere napelnene. Kaž prane v budućine cieča poskytk rozširić a tam treba je tiež takých sovesových vúživárov, što už malo všetko môže tam přizevič.
0: Nie tvoje auto, ty by také vútrobitosť?
1: A vyšte to dobe nadžuječ a domoječ, ale byš on ucposvač a hotovo.
0: To on je po tečini, ale ja pa sori ne džakuju, ja pravim lošo neke poječemo, modovo mo neke 400 kilometrov pojmo poječemo neke romadže, a po nja pravim, eto se te dereš.
1: Daš ja pravim, po tomato možete reče, to je roštu znamenče, to je auto nije zveče na rožiš.
0: Nije, to nic, to nic, ale on je me doveze od A na B, a to tež jara vesče, a jen to dobi so tež voproče džakuač, a to činim.
1: Okej.
0: Ani kuska empatie. Wymienię powiele gnadzie. Dobranie przyjeżdżawskie rozwoz, sztutoja o Matijas Kisling.

0: Cernjany, Swiecha, Wiesny, Swiedzień. Dobra zromadność zabała hižowo dżęca wieczora ze swohniowymi wobornikami, kiś tam dżęca wieczorso wubieczuja, a dalsza teka wosebitość budzie niedzielu popołudniu. Tam zmija pisany program, a tyż ze zbiesadu samosowie, a ze zryjowanią. Mienujcy, ustupi tam prynjemu razy skupina line dancerów, kiś zwuczuje we smerdzacy. Dotal ženje išče zjavne vstupili nesu, a to budže nedželu pak celi hinak. A tak vesela so rejovaki kovokovo Angele Matješcine je jara na vas a nazučovaka skupine je Lilo Bulankova.
1: Ja přece po YouTube poladam, tak mi de ideju hojbe, pon dale dam.
2: Dota smo boli na Nauninach, nike bojen diamantnek vas. Ale jak nie na świecie na które są po nas, które z nami rewia, które są oni pan tak nas organizowali, ale no. Słuchni.
0: A tak jsme my cipni, jak to wypada, gdyż tam we Sernianach niedzielu po południu zarejuja rejeki są sami nas uczowali. Hoj, a tak wesela sobie za tyż na wutrobity przyklesk.

0: chcecie.
1: Jest dybkom na po dźwięczych.
2: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Beno Šołta.
3: Dobre ranie. We wiacorych serbskich gminach lica staršiski pšinožk za pěstowanie žłobik a hort zwyša. Přičina su stupace kóšte za personál a udźeržowanie. Tak zmeja starši za kubłanie dźěći w Ralbicach od 1. oktobra ze 172 eurami za cyłodňowske miestno w pěstowani 15 euro viac płacić. Pšinožk za žłobikarske miestno stupa od 23 na 324 euro. W Kruščicach zmieja od septembra nowe popłatki za pěstowanie a žłobik. Tam płaci cyłodňowske miestno potom 166 euro. Tež u pěstowaniach gminy Pančic Kuko popłatki lica přiměrja. W Wojerecach może bydleno twarska towarzność, próznej bloka i w nowym mieście zanirować. Spoczatne cichu doma i złotorać, w obydlero pak bychu so za wukowanie w szturcie tak menowanego wieka 1 zasadzili. Nitko je bydleno twarska towarzność dostała spichowanskie peneze, z którym iż może nimale połecu trebnych 14 milionów euro za zanirowanie zapłacić. Blokaj z doromale nidze 100 bydlenemi dostanete lifte a moderne depenje. Tyž wonkone areál ma so porenčić, twarske dživa cedžak leto zahajić, modernizowanie ma cíli tatrač. Na letanišću letonju zahaja so dženca 22. budeske letanske dny. Letarske kluby z regiona a cywe Zakskeje prezentuje tam mez drugim historiske letadła, napšikład jak 2050. Ze sowjetskim treningovým letadłom sú so od 1970 let generácie pilotov ukubvali. Dohromady budže nedže cice či mašinové vústajence na letanišču vidieť. S mnohými poskyčia tiež kovo lete za opetovariu. Za letanské dny sú tiež leca za so vosebite busy a šatl organizované, ktoré každú hodinu darmotne ze všelakých stáciom ešte do letonia jezdža. Pone obsadženie smolarec knihani Budišine je čera ľudové nakladnictvo domovy na premiéru knihy Dotkania svedčivo. Nevinuje so básnik Milan Rábal mez druhým svojim koreňam a rodnému mestu, serbským básnikam, doživeniam v Vúžice a svojemu počahe k nej. Nimo Rábala čítachu tež viacerí serbse autorojo a autorky básne českého přečela Serbov z Vornočic. Milane Rábali spošči so 2023 myto domovine za vúriadne zaslužby za serbstvo. Mez wobdźelnicami a wobdźelnikami Mezynarodneho letneho kurza za serbsku rěč a kulturu je lica zájm na rěčnym certifikáče hone serbšiny w osebje wulki. 23 serbšiny wuknjacych je so rozsudźiło pruwanje na jednym z 5 rěčnych niwowów a 1 do C1 absolwować. Čera mjechu pisomne pruwanja a dźensa złoža ertne pruwanja. Certifikowanie poskyča Rěčne centrum Witaj. Tak daleko naše pojšte, kiž namakače, kaž to znajete na našej internetovej strone a tež na handiu v našej app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: To bude pravé lečné svončné dženy nekotrom ročok, kdež k tomu přijdu, ale vlastne nepřijušim suchotu o honej Úžice 24 do 26 stopne dženca, zmiňujem to ríka trošku kvôdnišo, hát zajšvedne, ale to je jenom dženca, kaž pravne júce zas trošku viac a nedželu potom hišče čoplišo. Dženca k tomu tež potom hišče vicik ze severo zapadaduje.
4: Na druhá synčo nestává dobrú jezbu do džencnišeho. Nimale hižo do poudnja, to je na podživečiš, no toto rano.
3: To je po nás skoro šipo,
4: no. To je za šipo, no. Hela, knižto štend, ach, tu mviskač.
3: Haj.
4: Jole, dočekajče, no, to še ta, ve haju. Menujte do vobeju smiru, za radvorjom tu haj. Ječe tam pomijal, jeli trebače dolo foto, to haj, to tu inčočo, tam ne trebače zajet.
3: Čono bivo, to nije tako rano.
4: Čono bivo, nije rene. Dekaj vam ošo, štiri po napođujući.
2: Srpski rozvoz.
4: To še bo falva, vode buhmo to zabili, ali tu viskač, behaju, to bo bi u smiru.

0: wšědnych dowolowych dożywieniach to leta doło po tym hiszcze biesadujesz a powiadasz a so smiesz, a stano je to też takie neuwšědne dowolowe dożywienie, kiś je mienujcy Jan Rucha ze zdżerje dożywił kiećbu. Won chcesze mienujcy, wotwiesli je przeczelki, wosebite tykans jest, kotraż pak bydli w rudnych horinach. No a jaż to dobieszy to činić, se wiezo tam dojeć, z przeczelem jamu pydom.
1: To by się nasz plan, a dokiś o to przy lochko so z autem tam dojeć, su ci przeczele a ja wujku klamu mili, a su prajeli, ludzio, my z mopetach jedziemy.
2: Tak po takim przedowzacze Jana Ruche ze zdziery. Kajke strapacy to su, a kajko dyrdom deju ich oczakuje, wosyby dyż za mopedom jeszcze połne przypoje szak czynież, szak su hakle popuczu dożywili.
1: My smy przez 4 dny wot zdziery to kamienic a zaso ruczo jeli. Doromady bychu to skoro 350 km na mopetach przez Dreżan, Freiberg a naszą rianą w okolinu tu w Zakskiej.
2: Tak prawie do rudnych horinów pak jeli nesu, su za kamienicu na hore Rabenstein przenocowali, ale to szak je też iżo naročnie dosć za takie mopedy.
1: A ja iżo widzu, ka siedzicie runy prede radia a si myslicie, oje, tu te stare maszyny tola nudom rozliče ja. Kak chcecie da so z tym starym cajkom do kamienic dojeć?
2: No a potom też za so roczo. Na prenjej etapie do kamienicy szak nie su przedobre wiedro mieli, skiere panca te bieše. A su mopedy to utrali?
1: K naszym zbożom miachmy jenoś dwie przestorce, kiś nie su zaplanowane byli. Z prynom joso jeden woprócz puknu, a dybachmy jenu zapalnu switchku minić, kiś joso skoncowała.
2: Rabenstein su naposled po niedzie 7 hodinach docpieli.
1: Wone by się w obchodzie krasne wiedro na zbytnych dnach w kamienic, a myśmy z grillowaniem też moko w ulety do na przykład augustu spokczynili, a myśmy cyle jednory w obchodzie rjany czas mieli.
2: Na drugim dniu dowola je ich potom przeczeka z Annaberga Buchholca opytała, a ona mieje się tun slubiene tykant z sobą, czegoś dla su sosyła tam dele napuć podali.
1: Ja dyby wam sprawne rec, tutun tykans jo tak dere słodzio, kajś niczo druhe. Kujśdy, kiś nie o żaden dziwo tutoho tykans dostał, jo w oprodzie nyszto skomdził.
2: Nie zapomnite, to dyrom dej tam blisko kamienicy potekim za Jana Ruchu a jeho przeczelu. A tu wie, znano hižo přichodnu turu k Baltijskému morju planuje.
0: Ty kanca dla do rudnych horin, to ja tebi cele nevěřu. Jano, ja si myslím, že byš to tam, moda holčka. Kečbu prošu. V Rachlově tam vyskač ste na smír kulo. Z Rachlova vyskaja na smír kulo.

W biosferowym rezerwacie możecie so wieselić. Na leczne wieczorne kino przed co piatk wieczor w 8.00 dżęca ryka film Ganze halber Bruder na przykład, a program je też jeżo za przychodny piatk, a za przychodny zapisany to możecie się w internecie naczytać. Barowy festiwal w Radworiu wita. Natočenje piva je dženca večo, jutce potom party, pop a techno a nedelo ranče pivko ze skrosčanskimi hercami. Aktualne vudače vulatka možeče si vobladač, a to v ARD Mediatece. Ili ste to minulú sobotu aktuálne zabili alebo zapasli. Ve Sernianach tam sveča vesne svečen dženca večo s vubičovaniom vohňových voborov, potom júce tiež z hudžbu a DJ Romano dženca večo ešte raje. A potom júce tiež surie nedželu potom je kofé a tykan sida za samosovie v dobrej zromadnosti a besadže a tam vústupí tiež line dance skupina. Zmeje premieru, prvnjemu raze v zjavnosti. Toj. Posledná šrce canky je júce sobotu v Horkách zariadovanie leto židovskej kultúre, reka tam hesvo, a na po dvemaj započne sa vukodžovanie pousy, cioch biesadnikovom a štyrioch koncert s Karolínu Ajkec, kýž na termínie raje. Zatkanie oldtimerov při Bjavovským jezeru, štúž malošta ľubosť, Tunnich wo dżęcniczo ohađo piatka si tam dojedze, a proszu kiedźbujcie na to, zo je przyjezd tam na swiedzeniszczo ze smiradelni wujezd. To dodadza jeszcze organizatorojo. Wymieńczynie po cybilki na odżywicz.

Dźensa rano, krótko po pěći, jsem wódca o tym přemyslowała, kotru lěčnu pojeć wy lubujecie o sobie k obědu. Dobí to spěšny hić, nesmí prze ciężkie być, no a dobí na końcu tež svodzieć, a potom je mi zaso, no hej, tradicionalne polečo do mysli přišło, ale kak da wy tute přijotujecie z woliom, albo wuškriječe wy tež pouč, albo hej, no, chcete nam to jeszcze prajić, to můžeme so jutce sobotu o tym rozmowieć, jako je to taka też sobotniejsza jecz, ale polećo poprom przed codzie. No a potem z preglowanym jekom chore, a może to hełak, szczęście po toku ze zylcu. Jak wy to czynicie? Macie ideę, że sać dodziewiecie się?

Zapřimujuce kóns tyženja stoje před dźurjami. Fany łužeskiego balokopanja mogu se jaseliš na prědne graše energie Hršebusowy Nowej Lizy. Wo tom budže teke plan nas to grono. A co mimo sporta na was caka, to wam net přeradziłam. Ja som Anja Kofret-Schwarcowa. Witam was učobnje a życzę mam spodobne sledny žiłowy dzień. Wszyknym drugim spodobny dowolowy dzień.

Mjazynarodny Lešojski kurs za serbsko-rěca kulturu se budušenje zakońcujo. Kto jo se obžilił, co su kurzysty dožiwili, co jo hynac na tom Mjazynarodnym Lešojskim kurzu budušenje, přewiedu ga hove chyše buzuteke, taki Mjazynarodny firialny kurs serbskej rěce, pejedame ze zwiednikom kurza. Cebu kopicu kulturnych pokazków sme za was zestajli, jo a dziś i mogę se na dalšne zwierece čojenje jasalíš.

0: Nižilu jojužo tak daleko, balokoparske mustwo FC Energia Hršebus startujo do sezonge w drugej lize. Na to su fene dojko cakali. A ja mam nento owe studiu mojego kolegu Jakopa Pridejkajta w dmožinskej redakcji Bubak. Jakob nie jano fen, ale jo usko zwiezany ze stowaristwom wenjom teke žiwa w marketingu. Jo energia napšaudu przygotowana na drugu ligu. S tym ja se Jakob zabierał. Wita Jakob.
1: Dobry dzień.
0: Szake luże su gronili, aż jo to wielki żył, aż energia jo przyszła tak daleko, a nioga teke dwójki czas było wieste lec na przodu budu postupisz, to postupisz. Co se myslisz? Su mecne dość se żarżasz we drugiej lize, a wet co go to wetwisujo?
1: Jo, to ja pszałje. Wysypnie po szpatnym zachopienku sezony, by jano mało ludzi z podstupieniem liczyło. Mustwo jo miało wielkie szeszkości, swój rytmus namakasz, a predne dybki dostasz. Równo to pak może teke drogonik za nową sezonu byś. Wiemy nie to, aż graja je wyt energię nie trebaju na kuszty pad perfektny start, aby mogli na końcu gorjecy sobu grasz. W moim mienieniu staj harmonia a zacusze zgromadności w teamie wiele ważniej. Gaż se szykne derje znaju, a stoję za drugich sobu grajaju, myslim se, aż możemy samo więcej, ako jano w tej klasy wystasz.
0: Jo, a co burza po twojom mienieniu największe upominanie za energię w nowej sezonie?
1: Jo, te największe upominanie burza napszałdu kwalita przesieniku. W slednej sezonie su byli hyści przesiewniki jako Schweinfurt albo Havese. Mustwa kęczcu se już od lej z profesjonalneje kopańce rozżognowali. Przyduce tyżynie gronie przesiewniki pytom zasej Hertha BSC albo VfL Wolfsburg. W kszutych liczbach ma na przykład Wolfsburg z przy samym 170 milionami euro więcej jako 15 razu tak usoku kadewerowu godnotu jako energia Hršebus. To jo enormne rozdźe. Dalczne, a jak ja to widzim, podgodnoszone dybk, su fene. W Czesie Lize su słyszeli energiowe fene k najaktywniejszym, a najwięcej gwoznejszym w Lize. Jeden faktor, kęć jo naszemu mustwoju już cesto pomagał. Wesepnie, w końcnych fazach graszu. Wet wieczyny do mięczyny, w drugiej lize zmaka już z Dynamo Dresdziany, Kaiserslautern albo St. Pauli na wiele wieczy przywisk. Rola fenowego lubuszka, chociaż toż tu sezonu definitywnie nie dostanie.
0: Jo, a gledamy na ten stadion, towarzystwoju su przedpisali, aż muse inwestirować, każ co mustwo grasz we drugiej lize, co se tam tuchylu stała?
1: Jo, niekotary wiecy su se już ugotowali, takie gaś przetwar nie jo dawno hyści do końcona. Miastym dajo już nowe upolstrowane rezerwowe łauki zagrajaju. Mimo tego su założk mocnego uswietlenia na najnowsze stał przyniesli, a w stadionie se nieto zase błyszczy jako nowy. A dokolaż my nieto w drugiej zwieskowej lize grajome, jo se stadion teke już z trebnią techniku za VAR, za videowego sutnika, ugotował. Dalczne modyfikacje jako utwar stadionowego krzyła sleduju potem w przychodzie.
0: Jo, ninto nižilo živetego augusta bužo predne graše. Energija grajo prešivo Hannover 96, a bužoš se predne graše ogledaš.
1: Jo, na kušte pad. Budu v stadionje, a vjaselim se južo veliki na polne dom. A htoš se na prednu rundu v DFB pokalu v slednjem leše dopomina, ten vje, až maju Hannoveranarje z nami teke hyši kuru skubaš. Som siebie wieste, aż bużo wielic na nieżela kopańca, a nażyjuce teke redny start do sezony w drugiej zwieskowej lize.
0: Groni Jakob Pridejkajt, nasz sportowy reporter Możyńskiego magazyna Bubak, któryż w balokoparskim towarzystwie energii Hršebus teke w marketingu żyła, na pewno możemy naszym wóżyskim balokoparjom nieżelu Jano palce twacisz.

0: Rěcewjednika Fabiana Kaulfürsta mam nynto při telefonje, wjednika Mjazynarodnego Lěšojskiego kurza za serbsku rěc a kulturu w Budyšinje. Dobry dzień, Fabian.
1: Dobry dzień.
0: Jo, stary 20. julia, jo se kurs zachopił, a wicze se zakończyjo. Kursisty přijdu ze žasysz šakorakich kraju. Jo to pšauje, Fabian.
1: To jo, pšauje. Ja nie wiem, lic neguje szykne nienc głowy, tak na licyś, ale wet Tadżikistana aż do austrijskie, a do Ameryki jo szykno przypadla, se wieteke z polskie, z czeskie, słowakijskie, słowiańskie, a z niemskie teke dajo wiele ludzi z Ukrainy. Jo, ja nie wiem, wec to nieco szykne, że jesteś kraju byli, ale na każdy pad jo szykno pedla.
0: Jo, a kto wyni su? W którym starstwie na przykład?
1: To są dość młode, wet 21 lat mamy ludzi pedla, a szake są takie trochę starsze, tak aż miast 21, a styria 70 letami mamy szykno wsi pedla. To są wielkie szake ludzie niżej pelojca, to są studańce, a ta druga pelojca są ludzie, jak już niżej zielają, szake są slawisty, ale szake mają celo drugie povelanje, ak się jadnore sarsku riec, w tom paździe grno sarsku riec nauknuć.
0: Co są budyżynie, albo teka okolinie dożywili? Wynika nie uknu jano sarski, ale dożywił teka żywu sarsku kulturu.
1: Myśmy se pracowali każdy dzień, niż nieco pobytować, nieco z dwęka szule, tego mają każdy dzień 4 godziny uczby, ale pen teka ci przednoski każdy dzień dodatnie. Myśmy widzieli miast drugim prezentację wszakich czasopisów, na przykład Rozlada, ale takie katolskiego posuła. Pęsmy wszakie filmy glidali riedne, ako su nam prezentirowali nieco w sarskiej kulturie. Myśmy na dwiema ekskurzjoma byli, jedna pe ewangelskiej, pedpołudniowej Garni Lużyce, a druga w katolskich Serbach. Ja se myslim, weni su krenuli dobry dogled do tego, jak to serbskie żywienie przy nas uglidają.
0: W Chrzebuzu ga przewyżał se teke taki ferialny kurs, nic tam se teke obżyli już jako docent, ja se drugim. Co ja w Chrzebuzu hynac?
1: Dość wiele se myslim, dokulaż ten koncept o kradu szaki w Dolnej Łużycy. Ten kurs trajo jano jan tydzień. Ludzie muszą się do dalekiej miery niekak sami starać, że oni bydle, a co oni jeździe, a tak dalej. To szukno mamy, może kronić z pełnej pansji, szukno zastarane, tak aż ludzie mogą się koncentrować na te pobytowania. Myśmy takie gromadzie spiwali, a ryjowali. Nasz kurs trajo 2 tydzienia. A se wie to już jeszcze, se telik czasa ześ, tego dla mamy my takie wiele mniej ludzi, jak się obdzielił, niż strzeżdżasz czas my lieto sami mieli, a Dolnej Łużycy, kaj było uszy 100 ludzi, to mnie wielki jaseli, aż tam ja się to zlucyło, a ja se myslim, przy nas jo to takie do wiestej miery wiecy jeden akademicki kurs, a ten dolnosarski jo jeden nowy riecny rum za te nowe pejedarje dolnosarbszczyny. Mm-hmm. To jest te dwa szakie koncepta.
0: Jak to ugleda ze dolnosarskimi obrzelnikami w Budyżynie? A tak naopak?
1: Na niemieniu we dwieju ja wiem, aż we mnie z tej Dolnej Łużycy związany. Jedna taka ziela psiła z psisarskim radiu, dają obcina z takiego gronosarbszczynu uknula, a ten drugi, ten se, co obzili śletosa na projekcie Zoria, ale jo pieri jeszcze przy nas peglidnul nuć, a gronosarsko ryc takie uknul.
0: Fabian, ako śledne przeszenie, co jo było nierednejsze dożywienie letosa?
1: To ja si zaużem jam go gronić. Mi jo se szukno spodobalo, ja som wielkim ludzny, a szukno sme nikak zvenožili. Se wie teke som wielkim spokojny z tej ucbu, a aż sme tak rednie gromadzie spiwali a rejovali. Teke przespylne, te gelce su raz byli jacor, a pen sme aż do nocy, moż si somem gronić do rania, pen do zajczego spiwali.
0: Jo, to mogu se przedstajć, aż jo to redna wiec. Nyn to, z czym już przerażili, weni su we przespytowaniach nic, dlatego jo teke tak szicho plawa z nintoru, no.
1: Jo, tak jo. Lietosa jo se 23 z tych obdzielników przyzjawilo na certyfikację sarskiej rycy, a na niwłach A1 do C1 samo mamy jednego przypadla, a njentrowno bježe te ustne přespytowanja.
0: Na pen myžeme jano palce tvocyš, a pen jadno redne zakoncenje vyčenic. Kak, na kaki práce taki kurs zakoncenje?
1: Jo, jinca jacor to cynimy, jan redne zakoncenje jacor, kvíče te ľudje pence juž perajú zase do sveta. Žinc jacor kužda kupka, my sme mieli 5 kupkov, jan program jo přigotovala a pen gromaže spívame, rejujome, my ga sme také pár sarských rejú nauknuli a ešte raz blandrime a kvazlime a pen se nažiam, až se zadvilieše šutkne zase strove vyžime.
0: Jo, wiele wiasala przy tym życzymy, to jo był Fabian Kaulfurst, wiednik Międzynarodnego Leszowskiego Kursa za Sarskorec

0: jězdźa je oldtimeru ze žuljoka přidu mimo ze swojimi starymi autami. Pjaco bužo disko wet napel vesemich za stu pjodermo. Teke w Luboraski gyli bužo nježelu Lješojski svježin. Z muziku, naturoweju olimpiadu a pyšnym markom. To bužo cele žen, vecega žasešich do napel pješich w Luboraskej sušnice na grodowym dvěječi w Luborazu. A teke u zastup nic nie plaši. Cele kenc tyženja bužo w grodku domoniski svježin z wiele pobytowaniami. Jadn wieraš bužo svježinski přešik zega dviju při dvnišćowe droze. Teke neželu bužo vecega dviju do styrich kafi w grodowym dvěje. To je kulturny grot okresa Spliwianusa. Muzika bużo tam, a to wyczule za muziku a umiejstwo okresa. Nawiedowasz bużo to Szajtrojc Birgit. Okresna biblioteka zmijo knigluły bazar. Chtoż co, myżo se przy tej gęźbie oglądasz Grotkojski Muzej we Grodzie. Tam w Dolnolużyskim Golańskim Muzeju ustajaju tuchulu nieco k temie wikowanie a rucnikarstwo. Za muzej dejšo regulanje svoju zastupnicku kupiš, nadve mžošo pak bez plašenja stupiš. A sledna pokazka za neželu jo za mišćanaju. Dla Elbenwald Festivala a nachtakt sezone pla energie Hošebus nedajo v bliskosti stadiona a parka při sprevinem lugu žetnych parkovanišćo a pošekne bužo celak okolina tam pelna ljuži. Togo dla přiražijo měšćanske zastojnstva, fantasy fanam a přivisnikam kopańcy zjawny obchad używasz albo net z kliasom přijesz.
1: Jo a grajo przyszom wiedro sobu.
2: Wiedro.
1: Šopojo a šopo vestanjo žinca viče, dej svinsko svišiš, temperature stupajo až do 7 a 20 gradu, nežilo až do 20 gradu. Bytče nebio na meteorologii zlubijo suchota se kneže, dyre monitor centruma za obsvetové sleženje pak pokažo, až bogu žek ve vůžice tuchylu rostline njamajú tak viele stresa dla filujúce vede. Hynac ugledal ale v Alpách a pet viacone nímskej.

našej muzice tyženja grajome ten raz spiwe, kateréž ideje was přeważowaš na waszych drogowanjach a ulitach ninto w rednym dowolowym casu. Za wiele ludzi jo prozninski cas wieraš k lieta, perej su se po prozninach pokazali fota, žinzo su przez socialne medie na wiele drogowanjach přijašele a znate live pedla, což ve čoko vestanjo, to su dopomnješa, o take drogovenske dopomnješa, jadna žinca spiv, pelski spivarki Silvie Gžeščak. Stysnje vena se dopomina na sledne drogovanje a ugronijo to net ve titelu Och i Ach.

0: Tak nježelujo dowol tema w naszym programie nježelska moderatorka Diana Šejcová WWC.
1: Kto ma swoje drogowanie hyści przed sobą, dostanie z nasz hyści ideju. A kto jo już osledk, se rad dopomina. Myśmy dostali w przysłuchariu Lube Pestro z dowola z Turkojskiej, ten co my wam rad dali dasz. A potem uwierzamy was nieżelu do Chorwackiej. Drogowanie przez tradycjonalną muzykę tego oblubowanego dowolowego cila stoi na programie. Do tego słyszymy w naszej ukukojskiej ukukawowu, jak ugleda w gornej Łużycy w leszojskim czasu, a małki spoiler, tam grają z wielkiej zagoritością w skoro kusztej sy beach volleyball. A ho u nas w dolnej Łużycy? Tam wapaju nieto szuzi kokota. To se wie. Ale nieżelu o tom nie bużo u nas to grono, myśmy za was podlabili pla wetwojenia nowej ustajence w serskim domie. Tam pokazaju serskie motywy, ja za drugim wet kokota. Powieści mam nieżelu zase za was, dowolową muzyku, a nasza zwierzęca seria za dzisiaj pokrzacują. Wjaselim se na was.

Wesołym zulażasz cały dzień, we kiercmy sejrzesz żywy bysz, każ we paradizu, tak se kęc tyżynia przedstają mnicka, każ to niocoszo, smy wam ga to a drugi dorady dali, upytajszo se nejrednejsze porucenia, co szkulitek gotujoszo na końcu tyżynia myjszo przytom swoja jasele, wydychajszo a swyszczo dery, to rzecy wam Ania Kochy-Czwarcowa.